0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2000 w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 10 października. W Sydney przelotne deszcze, ciepło, 30 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Paulina, Daniel oraz Franciszek i Przemysław. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio 2000 FM @o2.pl.

0: 6 października 1939 roku, 87 lat temu, zakończyła się bitwa pod Kockiem, ostatnia duża bitwa regularnych oddziałów Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. Żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, dowodzeni przez generała Franciszka Kleberga, walczyli z wojskami niemieckimi do wyczerpania amunicji, wykazując się odwagą i determinacją, mimo beznadziejnej sytuacji militarnej Polski. Generał Franciszek Kleberg, oficer z dużym doświadczeniem wojskowym, otrzymał we wrześniu 1939 roku zadanie zorganizowania obrony Polesia. Pod jego rozkazy trafiły oddziały zapasowe, żołnierze wycofujący się z innych rejonów kraju, jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza oraz marynarze flotylli rzecznej. Z tych rozproszonych sił generał stworzył zgrupowanie, które mimo braków w uzbrojeniu i wyposażeniu zachowało zdolność do prowadzenia działań bojowych. 13 września rozpoczęły się walki o Brześć, którego twierdzy broniły polskie oddziały pod dowództwem pułkownika Kazimierza Plisowskiego. Obrońcy odparli kilka niemieckich szturmów, jednak wobec przewagi przeciwnika wycofali się w nocy z 16 na 17 września. Tego samego dnia sytuacja Polski stała się jeszcze trudniejsza, ponieważ od wschodu wkroczyła Armia Czerwona. Kraj znalazł się pod atakiem dwóch potężnych armii. Generał Kleberg nie zamierzał jednak składać broni. Gdy 18 września miał możliwość ewakuacji do Rumunii, pozostał ze swoimi żołnierzami. Swoją decyzję uzasadnił przekonaniem, że choć wojna może być przegrana, honor żołnierza pozostaje nienaruszony. Jego oddziały kontynuowały marsz, podejmując walki zarówno z Niemcami, jak i z wojskami sowieckimi. 28 września, zgodnie z rozkazem generała Kleberga, podległe mu wojska zorganizowano w samodzielną grupę operacyjną Polesie. W jej skład weszły 50. i 60. Dywizja Piechoty, Podlaska Brygada Kawalerii, Dywizja Kawalerii Zaza, 13. Eskadra Lotnicza oraz służby. Łącznie generał miał pod rozkazami około 18 tysięcy żołnierzy. Początkowo Kleberg zamierzał przedostać się na południe w kierunku tzw. Przedmościa Rumuńskiego, gdzie polskie wojska mogłyby kontynuować obronę. Plany te pokrzyżowało zajęcie Kowala przez Sowietów. Następnie generał skierował swoje siły w stronę Warszawy, aby pomóc oblężonej stolicy. Gdy 28 września otrzymał wiadomość o jej kapitulacji, postanowił kontynuować walkę i skierować oddziały w rejon Stawów koło Dęblina, gdzie znajdowały się składy broni i amunicji. Oddziały samodzielnej grupy operacyjnej Polesie generała Kleberga miały za sobą długi marsz oraz wcześniejsze starcia i trudności związane z brakiem łączności oraz zaopatrzenia. Mimo to pod koniec września pokonały oddziały sowieckie w walkach pod Jabłonnym i Milanowem.
1: My Polacy, my kochamy życie. Ale tylko w stanie wskazującym na spożycie.

Bitwa pod Kockiem na Lubelszczyźnie rozpoczęła się 2 października 1939 roku. Żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Franciszka Kleberga stanęli naprzeciw niemieckiej 13. Dywizji Piechoty zmotoryzowanej generała Paula von Otto, a następnie także 29. Dywizji Piechoty zmotoryzowanej generała Joachima von Lemelsena. Niemcy dysponowali przewagą w sprzęcie i środkach transportu, ale teren sprzyjał polskiej piechocie i kawalerii. Lasy pozwalały ukrywać przemieszczanie oddziałów, natomiast złe drogi utrudniały Niemcom wykorzystanie pojazdów. Przez 4 dni walki toczyły się nie tylko pod samym Kockiem, lecz również w rejonie Serokomli, Adamowa, Krzywdy, Wojcieszkowa i Woli Głowskiej. Polskie oddziały nie ograniczały się do obrony, ale przeprowadzały także zdecydowane kontrataki, zadając Niemcom straty. Szczególnie ciężkie walki rozgrywały się 4 i 5 października. Wola Głowska kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk, a ostatniego dnia polscy żołnierze zdobyli broniony przez Niemców rejon kościoła i klasztoru oraz wyparli Niemców z pobliskiego cmentarza. Mimo tych sukcesów sytuacja polskich oddziałów stawała się beznadziejna. Po południu 5 października do generała Kleberga dotarła wiadomość o wyczerpaniu amunicji. Brakowało również żywności, a niemieckie siły nadal otaczały polskie zgrupowanie. Dowódca uznał, że dalsza walka nie przyniesie korzyści, a jedynie zwiększy liczbę poległych. Podjął więc trudną decyzję o kapitulacji. W pożegnalnym rozkazie do żołnierzy przypomniał o ich drodze bojowej, walkach z Niemcami i Sowietami, o próbie dotarcia z pomocą w Warszawie. Podziękował im za męstwo, karność i wierność ojczyźnie. Na zakończenie napisał: jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Słowa te stały się wyrazem nadziei, że mimo klęski militarnej państwo polskie i naród przetrwają. Kapitulację podpisano 6 października 1939 roku w Kocku. W niemiecką niewolę dostało się 16 860 żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, w tym 1255 oficerów i 4 generałów. Polskie oddziały przekazały przeciwnikowi między innymi ponad 10 tysięcy sztuk broni strzeleckiej, 205 ciężkich karabinów maszynowych oraz 20 dział. W czasie walk oraz przygotowań do kapitulacji część sprzętu została wcześniej zniszczona lub ukryta. Generał Kleberg trafił do niemieckiego obozu jenieckiego w twierdzy Königstein w Saksonii. Zmarł 5 kwietnia 1941 roku w okolicach Drezna. W 1969 roku jego szczątki sprowadzono do Polski i pochowano w Kocku wśród żołnierzy poległych w ostatniej bitwie kampanii 1939 roku. Bitwa pod Kockiem zakończyła regularne walki Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej, ale nie oznaczała końca polskiego oporu. W kraju rozwijały się struktury konspiracyjne, a poza jego granicami powstawały polskie formacje wojskowe, które walczyły dalej u boku aliantów. Postawa generała Kleberga i jego żołnierzy pozostała symbolem odwagi, odpowiedzialności za podkomendnych oraz wierności Polsce w najtrudniejszych chwilach jej historii.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji zatytułowanej Współczesny Bank Centralny – wybrane aspekty działalności Narodowego Banku Polskiego wiele uwagi w swoim wystąpieniu poświęcił skutecznej obronie gotówki w Polsce i jej znaczeniu dla bezpieczeństwa gospodarczego oraz wolności obywatelskiej. Podkreślił, że Narodowy Bank Polski konsekwentnie działa na rzecz zapewnienia Polakom swobodnego i płynnego dostępu do gotówki, mimo że świat coraz szybciej zmierza w kierunku płatności cyfrowych. Prezes NBP zwrócił uwagę, że rozwój elektronicznych systemów płatniczych przynosi wiele korzyści. Płatności są szybsze, wygodne i łatwe w użyciu. Jednocześnie jednak coraz większe uzależnienie od technologii powoduje nowe zagrożenia. Awaria systemów, brak prądu, problemy z internetem czy poważny cyberatak mogą w bardzo krótkim czasie zakłócić funkcjonowanie całego systemu płatniczego. W takiej sytuacji gotówka pozostaje niezależnym i dostępnym środkiem płatniczym. Dlatego, zdaniem Glapińskiego, powinna być traktowana jako ważny element bezpieczeństwa państwa. Prezes NBP odniósł się również do okresu pandemii, kiedy pojawiły się liczne informacje sugerujące, że banknoty i monety mogą być źródłem zakażeń. Jego zdaniem obawy te przyczyniły się do promowania płatności bezgotówkowych. Podkreślił, że późniejsze informacje i badania nie potwierdziły, aby gotówka stanowiła istotne zagrożenie dla zdrowia. Ważnym elementem wystąpienia była także kwestia prywatności i wolności obywatelskiej. Glapiński argumentował, że płatności cyfrowe pozostawiają ślad i powodują, że coraz więcej informacji o naszych zakupach i decyzjach finansowych znajduje się w systemach elektronicznych. Jego zdaniem całkowite odejście od gotówki mogłoby w przyszłości zwiększyć możliwości kontroli obywateli. Jako przykład wskazał Chiny, gdzie rozwój cyfrowych form pieniądza i technologii może jego zdaniem prowadzić do dalszego ograniczenia indywidualnej swobody. Prezes NBP przywołał również doświadczenia państw skandynawskich. Kraje te bardzo mocno rozwinęły płatności elektroniczne, jednak w obliczu zagrożeń i możliwych kryzysów zaczęły ponownie zwracać uwagę na potrzebę utrzymania dostępu do gotówki. Podobne znaczenie gotówki można było zauważyć w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na fizyczny pieniądz. Pokazało to, że w sytuacji niepewności ludzie chcą posiadać środki, do których mają bezpośredni dostęp. Glapiński podkreślił, że w ostatnich latach wartość gotówki znajdującej się w obiegu w Polsce wzrosła o ponad 320 miliardów złotych. Jego zdaniem świadczy to o tym, że Polacy nadal przywiązują dużą wagę do gotówki. Określił ją jako fundament wolności oraz bezpieczeństwa płatniczego Polski i przypomniał, że rozwój gospodarki rynkowej był historycznie związany z funkcjonowaniem pieniądza i gotówki. Najwięcej obaw prezes NBP wyraził wobec przyszłości całkowicie cyfrowego pieniądza. Wskazał możliwości powstania systemu, w którym centralny administrator miałby techniczną możliwość decydowania o tym, ile, kiedy i na co można wydać posiadane środki. Jego zdaniem stworzenie takich możliwości mogłoby prowadzić do poważnego ograniczenia wolności gospodarczej i osobistej. Podsumowując, główne przesłanie wystąpienia było takie, że rozwój cyfrowych płatności jest nieunikniony, ale nie powinien oznaczać całkowitego wyeliminowania gotówki. Gotówka może pełnić funkcję zabezpieczenia na wypadek cyberataków, awarii infrastruktury oraz sytuacji kryzysowych, a jednocześnie stanowić dodatkową ochronę prywatności i niezależności obywateli. Zdaniem prezesa NBP utrzymanie dostępu do gotówki jest więc nie tylko kwestią przyzwyczajenia czy wygody, ale również elementem bezpieczeństwa ekonomicznego i wolności człowieka.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Wyprzedaż obligacji i trwające protesty uliczne świadczą o tym, że to Francja jest dziś chorym człowiekiem Europy, ale brakuje woli politycznej, by spróbować rozwiązać przyczynę tej sytuacji, pisze w komentarzu redakcyjnym amerykański dziennik The Washington Post. Dodaje, że kłopoty budżetowe kraju grożą rozprzestrzenieniem się zawirowań gospodarczych na całą strefę euro. Oznaką rosnącego niepokoju inwestorów jest niedawna wyprzedaż francuskich obligacji państwowych, która spowodowała wzrost rentowności 10-letnich obligacji powyżej 5%. Ta wyprzedaż jest symptomem szerszego problemu, ocenia dziennik. Inwestorzy są zaniepokojeni, ponieważ ogólna sytuacja fiskalna Francji wygląda coraz bardziej ponuro. Jej podzielony system polityczny wydaje się niezdolny do powstrzymania państwa przed popadnięciem w niewypłacalność, a czołowi kandydaci w najbliższych wyborach prezydenckich nie budzą zbyt wielkiego zaufania, konstatuje dziennik. Południowoafrykańska prawniczka Nathemnavi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski docenił jej wysiłki na rzecz promowania pokoju oraz przestrzegania prawa międzynarodowego. 85-letnia Pillay była pierwszą czarnoskórą kobietą orzekającą w sądzie wyższej instancji w Republice Południowej Afryki. Prowadziła sprawy karne i cywilne, broniła przeciwników apartheidu oraz współtworzyła klauzulę równości w konstytucji RPA. Międzynarodowy system prawny, w ramach którego zbrodniarze wojenni są pociągani do odpowiedzialności, a ofiary nadużyć doczekują się sprawiedliwości, stanowi warunek wstępny dla pokojowego świata, napisał Komitet Noblowski. Pillay otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 12 milion koron szwedzkich. Do notek biograficznych w swoich książkach kazała wpisać jedno zdanie. Anne Carson urodziła się w Kanadzie i zarabia na życie nauczaniem starożytnej greki. Szwedzka Akademia zburzyła w czwartek tę pieczołowicie budowaną fortecę, przyznając jej literacką Nagrodę Nobla. To bezprecedensowy triumf autorki, która rozbiła w pył tradycyjne podziały na wiersz, esej i powieść. Szwedzka Akademia doceniła 76-letnią kanadyjską poetkę za odważną, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. W swoich utworach Carson podejmuje tematy miłości, pożądania, rozpaczy, łącząc fascynację antykiem z nowoczesnym spojrzeniem na ludzkie doświadczenie. Jej twórczość wyróżnia się oryginalną formą oraz umiejętnym łączeniem tradycji literackiej ze współczesnym językiem i wrażliwością. Carol Daisy Ross, Peter Hageman i Georg Nagel to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. Jak ogłosił w Sztokholmie Komitet Noblowski, zostali oni docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Optogenetyka umożliwia włączanie i wyłączanie aktywności poszczególnych komórek nerwowych w żywym mózgu, oświadczyli laureaci nagrody. Dzięki odkryciom tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny możliwy stał się rozwój optogenetyki, metody polegającej na kontrolowaniu aktywności określonej grupy neuronów za pomocą światła. Może to pomóc w rozwoju terapii, m.in. chorób neurologicznych. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Sai otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rozwiązanie zagadki, w jaki sposób utworzyć pojedyncze lustrzane odbicie cząsteczek. Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla produkcji farmaceutycznej. Francis Hansen został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet Noblowski uhonorował belgijskiego fizyka za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory oraz odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. Mer Kijowa Witalij Kliczko przyznał w wywiadzie dla AFP, że ostatnie rosyjskie ataki na stolicę Ukrainy zniszczyły mosty oraz kluczową infrastrukturę miasta i w obliczu nadciągającej zimy zmuszają całą aglomerację do przejścia w tryb przetrwania. Zasugerował też mieszkańcom tymczasowe opuszczenie Kijowa w tym okresie. Mieszkańcy miasta przygotowują się na powtórkę sytuacji z zeszłej zimy, gdy przez kilka dni nie było ogrzewania ani prądu, a temperatura spadła do minus 20 stopni Celsjusza. Ostrzał Kijowa przed zimą przybiera na sile. Każdego dnia napływają nowe doniesienia o zniszczonych budynkach, rannych lub tragicznie zabitych ludziach, a ostrzał naszego miasta przybiera na sile, przyznał Witalij Kliczko. Po dwóch brutalnych atakach w szkołach na Mazowszu część samorządów zdecydowała o zamknięciu placówek w piątek. Dotyczy to m.in. szkół w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Warszawa nie odwołuje lekcji, ale zapowiada wzmożone kontrole i patrole policji oraz straży miejskiej w poszukiwaniu noży wśród uczniów. Służby sprawdzają również informacje, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowanie przez nastolatków w sieci. Z okazji 70-lecia legendarnego Teatru Sensacji Kobra na największej scenie świata wystawiony zostanie spektakl Juliusza Machulskiego Wnuczka Picassa. To wielki powrót kultowego reżysera do teatru telewizji po ponad dekadzie. Co ciekawe, Machulski swoją pierwszą sztukę, która została wystawiona w ramach Teatru Sensacji Kobra, napisał pod pseudonimem, gdy miał zaledwie 19 lat. Premiera Wnuczki Picassa 12 października w poniedziałek o 20:55 na antenie Telewizji Polskiej programu pierwszego. Karykaturalna rzeźba przedstawiająca Donalda Trumpa stanęła w Parlamencie Europejskim. Podobiznę stworzył duński rzeźbiarz Hans Gelsjord jako satyryczną krytykę Trumpa i jego polityki klimatycznej. Rzeźba nazwana została pomarańczową plagą. Postać Trumpa pokryta jest 23-karatowym złotym płatkiem. W rękach gigantyczny kij golfowy, kulę przedstawiającą świat oraz wagę, czyli symbol sprawiedliwości. Trump został przedstawiony jako otyły i stary mężczyzna z wyrazem niezadowolenia na twarzy. Rzeźba ma także drugą postać, która niesie Trumpa na swoich barkach z wyraźnymi oznakami wyczerpania. W przepracowanej Japonii niedobór snu jest poważnym problemem społecznym. Żeby zwrócić uwagę na jego skalę, zorganizowano zawody w spaniu. Zwyciężczyni wzbogaciła się o ponad 2 miliony jenów, czyli około 50 tysięcy złotych. Elitarna grupa kilkudziesięciu zawodników rywalizowała o to, kto uśnie najszybciej i najgłębiej. Żeby nikt nie oszukiwał, ich relaksowanie było kontrolowane przez specjalne urządzenie monitorujące sen. Uczestnicy położyli się w słabo oświetlonym pokoju, niektórzy trzymali w łóżkach pluszowe zabawki. Konkurs wygrała Suimi, która nie podała pełnego nazwiska. Chcę mieszkać sama, więc myślę, że przeznaczę pieniądze z nagrody na koszty przeprowadzki. Chcę też mieć łóżko jak u księżniczki, więc chyba sobie je po prostu kupię, wyznała. Japończycy śpią średnio 7 godzin i 24 minuty na dobę, najmniej spośród wszystkich krajów w tej grupie. Eksperci jako czynnik wpływający na ten stan rzeczy podają długie godziny pracy, ale też i dojazdy do pracy oraz intensywne życie nocne.
1: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów UEFA, a decydującą bramkę dla Bośniaków zdobył Ivan Basić z rzutu karnego w 84 minucie po faulu obrońcy Jana Bednarka. Po 4 meczach tej edycji Ligi Narodów UEFA reprezentacja Polski ma na koncie 4 punkty. Wysokie zwycięstwo nad Rumunią 6-0 i remis z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz 2 mecze przegrane ze Szwecją 1-3 oraz Bośnią i Hercegowiną 0-1. Porażka z Bośnią i Hercegowiną sprawia, że sytuacja Polaków w Lidze Narodów jest bardzo skomplikowana. Do liderujących Szwedów zespół Jana Urbana traci aż 6 punktów, zaś do Bośniaków 4. Przed polskimi piłkarzami jeszcze 2 spotkania w fazie grupowej Ligi Narodów. 14 listopada zmierzą się na wyjeździe z Rumunią, zaś 3 dni później podejmą we Wrocławiu Szwecję. W najnowszym rankingu FIFA reprezentacja Polski zanotowała spadek. Biało-czerwoni przesunęli się z 36 pozycji na 37 miejsce i wyprzedziła ich Szwecja, która po ostatnich meczach awansowała aż o 3 pozycje. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany. Prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną. Na 3 miejscu Francja, a 4 Anglia. Na 5 miejsce z 7 awansowała Portugalia. Tenis. Iga Świątek zakończyła swój udział w turnieju rangi WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. W ćwierćfinale turnieju polska tenisistka rozstawiona z 8 przegrała z Belgijką Elise Martens w 2 setach. 6-7 w tiebreaku do 0 i 3-6. Dla Igi Świątek to bardzo niekorzystny wynik. Każda wygrana w azjatyckiej części sezonu 2026 jest na wagę złota. Polka walczy wciąż o kwalifikacje do turnieju WTA Finał w Indian Wells, czyli imprezy wieńczącej tegoroczne rozgrywki dla 8 najlepszych tenisistek. Wspomnę tylko, że w Pekinie Iga Świątek wygrała z Chinką Xinyu Gao w 2 setach 6-2, 6-3. W trzeciej rundzie Świątek pokonała Chorwatkę Donnę Vekić, a w czwartej rundzie Iga wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz w 2 setach 6-1, 6-4. W minionym tygodniu Hubert Hurkacz dotarł do półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, pokonując Amerykanina Lernera Taya, Francuza Artura Gea i w ćwierćfinale Rosjanina Karena Kachanowa. Półfinałowego meczu z Australijczykiem Alexem de Minaurem nie dokończył powodu nadciągnięcia mięśnia uda. Przy stanie 4-6-2-6 dla Australijczyka Hurkacz zrezygnował z dalszej gry i skreczował. Po kilku dniach odpoczynku Hubert Hurkacz powrócił na kort i wystartował w następnym turnieju ATP Master 1000 w Szanghaju i w pierwszej rundzie pokonał Australijczyka Jamesa Duckworda 6-3, 7-6 w tiebreaku do 4. A wczoraj w drugiej rundzie turnieju Hubert Hurkacz pokonał 6-4, 6-3 Serba Nowaka Djokovicza. To wielkie zwycięstwo Polaka. Dla Huberta Hurkacza to pierwsze zwycięstwo nad Nowakiem Djokovicem w ich 9. konfrontacji. Teraz w trzeciej rundzie turnieju ATP Master 1000 w Szanghaju jutro Hubert Hurkacz zmierzy się z Chińczykiem Yi Zou.

tysiące. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno.

20 lat temu, 9 października 2006 roku, w wieku 60 lat, zmarł w Krakowie Marek Grechuta. Wybitny piosenkarz, poeta i kompozytor. Jeden z najbardziej oryginalnych artystów w historii polskiej muzyki. Marek Grechuta urodził się 10 grudnia 1945 roku w Zamościu. Po ukończeniu szkoły średniej wybrał studia architektoniczne, niczne w Krakowie. Właśnie tam rozpoczął się najważniejszy rozdział jego artystycznej drogi. Na przełomie 1966 i 1967 roku wspólnie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem założył Kabaret Architektów, ANAWA, który z czasem przekształcił się w zespół muzyczny. Grechuta szybko stał się artystą rozpoznawalnym dzięki niezwykłemu połączeniu poezji z muzyką. W czasach, gdy polską estradą zdominował dynamiczny big beat, wyróżniał się pokojem, elegancją i skupieniem. Nie podążał za chwilowymi modami, lecz konsekwentnie rozwijał własny styl, łącząc elementy rocka progresywnego, jazzu, muzyki klasycznej i etnicznej. Ważnym etapem jego kariery były sukcesy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 1968 roku otrzymał Nagrodę Dziennikarzy za Serce, a w kolejnych latach zdobywał uznanie za Wesele, Korowód i Hop, Szklankę Piwa. Na początku lat 70. prowadził zespół Wiem, z którym nagrał

albumy Droga za Widnokres w 1972 roku oraz Magia obłoków w 1974 roku. Następnie związał się z krakowską piwnicą Pod Baranami. Grechuta wykonywał przede wszystkim własne teksty i kompozycje, ale sięgał również po utwory wybitnych polskich poetów, m.in. Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima i Bolesława Leśmiana. Koncertował w Europie, Ameryce i w Australii. W 2006 roku podczas festiwalu w Opolu uhonorowano go Grand Prix za całokształt twórczości. Życie artysty nie było jednak wolne od cierpienia. Przez wiele lat zmagał się z chorobą afektywną dwubiegunową, która wpływała na jego życie osobiste i działalność artystyczną. Zmarł 9 października 2006 roku w Krakowie i został pochowany na cmentarzu rakowieckim. Marek Grechuta pozostaje symbolem polskiej piosenki poetyckiej, artystą, który udowodnił, że muzyka popularna może nieść głębokie przesłanie, piękno, słowa i ponadczasowe wartości. Jego piosenki wciąż przypominają, że warto patrzeć w przyszłość z nadzieją, doceniać codzienność i szukać sensu w otaczającym nas świecie.

0: Śliwki to jedne z najbardziej wartościowych owoców późnego lata i jesieni, które nie tylko doskonale smakują, ale również dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Można je jeść na surowo, dodawać do ciast i deserów, przygotowywać z nich kompoty, dżemy czy powidła, ale także wykorzystywać jako dodatek do różnych dań. W Polsce szczególnie popularne są węgierki, renklody i mirabelki. Śliwki zawierają dużo błonnika, sorbitolu, witamin oraz składników mineralnych, między innymi potasu, magnezu, wapnia i fosforu, a także cennych przeciwutleniaczy, takich jak antocyjany i kwasy fenolowe, które pomagają chronić komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników. Szczególnie korzystnie wpływają na układ pokarmowy, ponieważ błonnik wspiera prawidłową pracę jelit, a sorbitol zwiększa ilość wody w jelicie i ułatwia wypróżnianie. Dlatego śliwki, zwłaszcza suszone, mogą być pomocne przy skłonności do zaparć. Dla zdrowej osoby rozsądną porcją jest około 4 do 5 śliwek dziennie, natomiast w przypadku śliwek suszonych zwykle wystarczą 2 lub 3 sztuki, ponieważ są bardziej skoncentrowane pod względem cukrów, kalorii, błonnika i sorbitolu. Zjedzenie zbyt dużej ilości śliwek może jednak powodować wzdęcia, gazy, bóle brzucha, a nawet biegunkę. Dlatego warto zachować umiar i dostosować ilości do własnej tolerancji. Regularne spożywanie śliwek może być elementem diety korzystnej dla zdrowia jelit. Jednak nie należy traktować tych owoców jako lekarstwa, ani twierdzić, że same sobie zapobiegają nowotworom. Ich korzystne działanie należy rozpatrywać jako część ogólnie zdrowej i urozmaiconej diety, bogatej w owoce, warzywa i błonnik. Warto również pamiętać, aby nie jeść pestek śliwek, a przede wszystkim ich nie rozgryzać, ponieważ znajdujące się w nich związki mogą podczas trawienia uwalniać cjanowodór. Przypadkowe połknięcie całej pestki zwykle nie jest powodem do paniki, ale pestki nie należy spożywać celowo. Podsumowując, śliwki są smacznym i wartościowym owocem, który może wspierać prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i uzupełniać codzienną dietę. A najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie ich regularnie, ale w rozsądnych ilościach.
1: Na skale czarnej spadających w morze stoi mój zamek.

Ogłoszenia lokalne. Klub sportowy Polonia w Plumpton zaprasza na polski festiwal do klubu Polonia w Plumpton 25 października od godziny 11. Wystąpią polskie zespoły ludowe z Sydney i polskie szkoły sobotnie z Sydney. Będą stoiska z potrawami polskimi oraz stoiska z pamiątkami. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Więcej informacji telefon 0425 250623. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach OFM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje archiwalne są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.

na prośbę i na rozkaz twój, żeś to dzisiaj panna młoda, jak jaśń, jak jagoda.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości. Tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka.
1: Gdzie muzyka?
0: Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu, w równe nogi wskoczyć stóp.